Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

0: No to niech żyją nam 100 lat, tak sobie no. No, ale najprzód jeszcze teraz, gdzie będziemy tutaj oferować muzykę dla naszych przyjacieli, słuchaczy najstarszych, to słuchali ten program, co mają po 90 i parę lat. Ale najpierw to mamy tu już tam przyjaciela z Polski, który już słucha ten program, Józef Kryński, to bardzo ci dziękujemy. Dzień dobry, tutaj Warszawa mówi. I pięknie. I tam w Warszawie deszcz pada. Tutaj u nas też już 3 dni deszcz pada. W czwartek, wczoraj i dzisiaj. No, czy wszystkiego dobrego, tak, Józef? I pozdrowienia od Polaków tu z Aurii, z Brazylii, dla wszystkich Polaków tu z Warszawy, z Polski, ze świata. Dobra, to bardzo ci dziękujemy, że słuchacie ten nasz program Moment Polski. Dziękujemy. Dzisiaj mam tutaj w studiu Radio Polska przyjaciele z Polski, nauczyciele z Polski. Oni dzisiaj nie będą mówić nic, aby słuchają, jak to jest program, ale na przyszłe programy będą tutaj razem robić, tak? To mamy tutaj pani nauczycielkę, pani Janna? I? Marcin. Janna i Marcin z Polski, uczą języka polskiego tu w Aurii. Już są tutaj prawie 2 miesiące, tak? Miesiąc? Tak, tak. I będą tutaj rok, może 2, 3, 4, 5 lat z nami może być, tak? No dobra, to zapraszam na przyszłe sobotę przyjść tutaj i razem z nami coś mówić na ten program. To tam Polacy w Polsce będą was słyszeć, tak? Z całego świata. To dziękujemy. I dziękujemy dla tych wszystkich, którzy słuchają ten program tu w Polsce. Też mamy w Chicago, Stanów Zjednoczonych, którzy słuchają ten program, w Grecji i z całego świata. Dobra, to wam dziękujemy. I też mamy naszego przyjaciela Waldemar Bliacheriene, tam ze Stanów Zjednoczonych, to my zawsze sobie rozmawiamy cały tydzień. On dzisiaj nam przyszło tutaj parę takich widzów, żeby włożyć na program. Zobaczymy, czy później coś da włożyć. To dziękujemy i też wielki uścisk dla was tutaj w Stanów Zjednoczonych, tak? Dziękujemy. No to teraz, Sylwino, zagramy tę piękną muzykę dla naszych przyjacieli, którzy słuchają ten program. Kazimierz Palczyński, on ma 94 lata już i nie opuści soboty, zawsze słucha Kazimierz, to wszystkiego dobrego, czy tak? I trzyma się guzika, tak żebyś jeszcze mógł długo lat żyć między nami. Też Floreczek Tonkel ma 92 lata.
1: To w tym.
0: Floreczek Tonkel tam na Liambajkoraj, też nasz przyjaciel Henryk Oliwiecki, 92 lata też. To mamy przyjaciele tutaj, co mają po 90 lat, co sobota słuchają ten program, to wam dziękujemy. I teraz Sylwino wam zagra piękną muzykę. Posłuchajmy.

0: No tak nieraz je. Ojciec wychowa córki, a córki później ojca nie przypilnują, tak? No program Moment Polski na Radio Polska Zabrie. To mamy tu naszego przyjaciela, co tutaj puka w ten bębinek.
1: Tak.
0: Heniek Majewski, to?
1: No. Bębinek zawsze.
0: No. Na harmonii też gra. Ale nie tak jeszcze, ale muszą ćwiczyć się więcej, dobra? No mamy słuchaczy tu z Iwony Sergia Pietrzak, słucha ten program, bardzo dziękujemy. Iwony Habas też słucha, dziękujemy. Lourdes Kujawa, boa tarde, queridos audiences, que Deus abençoe e sempre um abraço. Do Paraná w Paranie też słuchajcie nasz program, to bardzo dziękujemy Lourdes, dobra? Jak tam w Paranie, wszystko dobrze leci? To dobra. Też Alice Graun. Boa tarde, Artemio, a todos aqui da rádio. E też pastor Armindo, słucha ten program, to bardzo dziękujemy. Muito obrigado, pastor Armindo Rodrigues. Depois, às 5 horas, ele tem programa na Rádio Polska. Tá bom? No to dobra. Ja tu mam zapytanie, takie zrobić tam dla wszystkich mieszkańców tam z gminy, municipio Centenario. Ja piszę książkę tam o historii Centenario. Ja napotkałem dużo w dokumentach, dużo dokumentów tam ze szkół polskich, gdzie się mieli po wioskach w 1920-30 lat. Były szkoły polskie, tam gdzie po polsku czyli też po portugalsku. Ja będę chciał zdjęcia z tych szkół, tak? I coś tam o historii z tych szkół, dobra? To na Rio Branco, Lomba, była szkoła polska Bartosza Głowackiego, tak? Jak to ma zdjęcie, to ja bym chciał zrobić, później zrobię kopię, wam wasze oddam. Też na linii Mambina mieliśmy też szkołę das Irmãs João Alves da Fontoura, tá? Da Fontoura. Vila Hortência mieliśmy szkołę polskie też, Towarzystwo Polskie, sióstr Juliusza Słowackiego. To kto ma zdjęcie, też będę chciał. Rio Branco Baixo, Matki Boskiej Częstochowskiej, tak? Barra do Rio dos Índios Jana Sobieskiego, towarzystwo, szkoła, też będę chciał zdjęcie. Lajeado André Oświatowe Łączność, też chcę zdjęcie z tej szkoły, z tego towarzystwa, dobra. Rio dos Índios Józefa Piłsudskiego, tak, też będę chciał zdjęcie. Lajeado Viado Oświatowe, towarzystwo. Centenario, mieliśmy towarzystwo z szkoły, też Józefa Piłsudskiego, tak. Lajeado Valeriano, Tadeusza Kościuszko i Rio dos Indios Adama Milkiewicza. Tak, macie zdjęcie z tych szkół, tak, z tych szkołów tutaj, to możecie mówić, co ja pojadę tam i zrobię sobie zdjęcie z tej fotografii i wasze wam zaraz zostawię w domu. Bo ja będę chciał włożyć do książki, bo piszę książkę, jak wiecie, w municipio Centenario, całej historii, to będę chciał fotografię z tych szkół. Dobrze? Też mamy tutaj Lourdes Tartas słucha ten program zawsze, to dziękujemy Lourdes, dobra? I też jak kto wie na Villa Hortensia, tu mieliśmy dużo sklepów. To jak nie świerć chyba wlazł do gardła dzisiaj. Kto będzie coś wiedział o tych sklepach, o historii i kogo tu było, to może też mnie mówić, to ja pojadę do was tam i nagram, zrobię nagranie, jakie video, żeby później włożyć w książkę. Bo my mieliśmy Villa Hortensia, Heniek, było kiedyś dużo, większa jak Centenario.
1: Tak.
0: Taka wioska. Dzisiaj jest mała, bo później ludzie wyszli, poszli tam do gminy, do centenariu i małe. Ale mieliśmy tam, gdzie robili gazozę, fabryka, i też cukierki robili. Aha. To ja bym chciał wiedzieć, kogo były te industrie, te fabryka, i bo ja będę potrzebował. Dobra? No też słucha ten program Eliu Ruszczyk. To Eliu, bardzo dziękujemy dla ciebie, dla całej twojej rodziny. Wszystkiego dobrego i później zagramy wam piękne muzykę. Pewnie zaraz będziemy grami, nie Sylwino? Jak nie, to mnie uśnie, to będzie spał później. Dobrze, Sylwino? Nie? Bo tak? No to grajcie.

0: No tak, opa, gdzieś tu grają w kuncie schowane, nie, nie, jasna bocia. To dobrze, tutaj też słucha ten program. Dzień dobry, profesor Artemio Matkowski z mocno ładny zabawy na... To dobrze, Lukasz, dziękujemy, dobra? Też Leandro Zaremski, tam z Carlos Gomez, dziękujemy bardzo, Alisy grał. Alisy, ja w tym tygodniu nie dało ci wziąć tam tego, ten twój prezent tutaj, ale na przyszły tydzień ja ci poślę, dobrze? Przebacz mnie, bo nie dało, tak? Ja ty byłem w centenariu, ale tak szybko pojechałem i zapomniałem wziąć. Ale nie jest gubione. Na przyszły tydzień ja ci poślę, tak? Do wszystkiego dobrego. No, takie buty. Coś miałem mówić, teraz mnie z głowy uciekło. Poszło. No, ale zaraz się wspomni może. A, mi się wspomniało, Waldemar, jak ty słuchasz ten program, to we Stados Unidos, jakbyś coś chciał mówić tutaj na radio, to możesz mówić, dobra? To my tutaj wygłosimy na Radio Polska. I też oferujemy ten program. Jeszcze tutaj mamy słuchaczy, którzy słuchają ten program. Silvino, depois vai tocar uma música ali, aquela de levantar poeira pelas paredes, para o nosso amigo Silvio Grisolfi, ele sempre escuta o programa, ele gosta das músicas, e Albino Rodrigues, Albino, vamos ver, você vai dançar um shot depois ali, tá? E um abraço para vocês ali. Deixa Antônio Majewski, Antek, jak tam ci się żyje, wszystko dobrze? Trzymaj się guzika, dobra? I też Leonardo Radziewicz, Izidoro Duglokiński i Jan Zalewski. To wam wszystkiego dobrego. I z Sylwiną będziemy grać jeszcze jedną piękną muzykę, dobra? Bo nie chcę, żebyś nie usnął tu na radiu, bo jak to będzie, tutaj łóżka nie ma. Nie, nie chcę się spać.
1: Nie.
0: No to grajcie, dobra?

0: tylko z tobą, aby, nie? To hmm. Dobra. Wierny jest. Wierna jest. takie buty. No też mamy tutaj jeszcze słuchaczy, którzy słuchają ten program. Klementy Wiśniewski, rodzina, tutaj w Bajru Saint-José. Wszyscy znają, tutaj ma mycie samochodów, tak? Samochód to jest karo. Lava carros ali na linha, ali na nossa comunidade ali, no bairro São José. Então, dziękujemy bardzo za słuchanie tego programu. I też Maria Majewski słucha program zawsze ze Zeferino Salustiano da Cruz, linha 13 de maio. Um abraço aí, Zeferino. Chove muito pra cá ou não? João Mai i Teodoro Marczewski, linia Rio Ligeiro. Pewnie dzisiaj Jany i Teodor tam przy rzece, pewnie ryby to mają owio, nie? Dziedziowniców nakopali. I jak na opieta dużo rybów, to przynieś to nam tutaj ze 100 kili, dobra? tak? Dziękujemy, tak? Jak to nie wie, co to jest dziedziownica, to jest minioka, tak? I też tu do Caminhos Poloneses, Eduardo Sonia Magajewski, też Tavia Maria Czciński, też Klezio i zapomniałem żona jego, Klezio Teixeira i no patrz, wyszło mnie z głowy i mnie żony jego, Zenir, nie? To wszystko dobrego. I we wtorek mamy spotkanie tam moju, u rodziny, tam u pana Otawia Szczyńskiego, we wtorek o 6 godzinie, tak? To jedziemy tam zrobić na zdrowie.
1: Na zdrowie.
0: No, a później? A później nie wiem, co będziemy robić. No nie wiadomo co. Musimy jechać, żeby zobaczyć, co to będzie, tak?
1: No to będzie zajęcie, tak?
0: No, będzie coś do omówienia, do opowiadania, no. No, bo grupy tutaj będą przyjeżdżać na nasze drogi polskie, ratowania kultury i historii polskiej, to bardzo wam na naszej grupie to dziękujemy i te piękne muzyki oferujemy, dobra? I też te piękne muzyki zagramy 100 lat dla siostry Henka, Lourdes, nie? Wiśniewski robi dzisiaj urodziny, tak Lourdes? To wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i gratulacje z okazji urodzin. To teraz ci zagramy 100 lat i później piękne muzykę, to posłuchajmy. I też tę muzykę, te 100 lat zagramy na Linu Paulo Moraski, też dzisiaj robi urodziny. Tam słucha program, tam w końcu Brazylii, to mu zagramy też te 100 lat i piękne muzykę. To, Silvino, 100 lat.
2: Ty się nie robię 100 lat.
0: 100 lat i 78, aż chyba nie napasta Kecili.
1: A tutaj nie?
0: A on już grał pierw, to teraz tam i może... No, my mamy tam, ja nie pamiętam jaki numer, pewnie 78. Aha, to zagramy, posłuchajcie.

To Silvino teraz zagraj piękne muzyki dla tych, co tu odbywały swoje rodziny, Lourdes, tak, i Lino Moraski, to posłuchajmy piękne muzyki, Silvino teraz wam zagra.

0: Takie buty, nie? Skończyła się muzyka i teraz co będziemy robić, Sylwino? Będziemy spać pewnie, nie? Chyba. Woda się skończyła. Nie chce padać sucho. Jak to mówił, w czasie suszy Sosia sucha.
1: Chyba te gorąco, jak to mówi, pusza szuwa, nie?
0: No, gorąco to deszcz.
1: No, refreska, kalor, pusza szuwa.
0: Co zrobić? Niech pada, bo nie ma co, nie ma pojęcia, tak? Musi padać.
2: Dobrze, że tak jest.
0: No.
2: Gorzej byłoby.
0: My w Warszawie, w Polsce też dzisiaj pada, tam nam mówił nasz przyjaciel tutaj, Józef, że tam też pada deszcz. To, no to dobrze. Czy dobrze było tak w domu i spać sobie po południu, nie?
1: Tak jak pada.
0: No to... No. A teraz nie da, bo ja idę do domu o 6 później, a później od 6 do 7 ja patrzę mszę, słucham mszę z sanktuarium Częstochowa z Polski, prosto z Polski, zawsze co sobota słucham te msze święte tam z sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej z Polski, tak? Jak kto ma YouTube, ma internety, to może słuchać sanktuarium z Częstochowy z Polski mszę na żywo, tak? Ja lubię słuchać piękne msze są. A jeszcze chyba da zagrać później na piękne muzykę. Ale też jeszcze zapomniałem, zapraszamy na... Tu mamy, były się na radiu tutaj nauczyciele z Polski, gdzie uczą języka polskiego. I zapraszam was na lekcje polskie nocą i wieczorem. Bo dużo ludzi mnie się pyta, jak to je po polsku, jak tam. To mówię, nie będę ci... mówił, idź, tam są lekcje języka polskiego, idź, naucz się. Tak? Mówię, nie będę mówił i nie powiem nikomu więcej. No, bo tu przetłumaczysz mu, później nie idzie, a tak będzie musiał iść sobie na naukę polską, żeby się nauczył, dobrze? No, też słucha ten program Hermes Zanel, Zazeka, tak? To wszystkiego dobrego. Już na końcu programu, ale jeszcze zagramy ci później piękną muzykę, tak? To te Sylwino zagraj mu piękną muzykę, tak? Z Gauramy. To nie daleko, stąd do tamtąd, stamtąd do tam. To Hermes teraz ci Sylwino zagra piękną muzykę. To grajcie mu.

0: No, program na końcu, to dziękujemy Wam, Sylwino.
1: No to do drugiej, do tej soboty to przyjdzie, nie?
0: No tak.
1: To abrazo pa kenisku i to batalha do Sylwino.
0: Heniek.
2: Abrazo a todos que nos ouviram i até próximo sábado.
0: No to dziękujemy za audycję, dziękujemy Wam bardzo i do przyszłej soboty o tej samej godzinie na Radiu Polska słuchać ten program Moment Polski. To wszystkiego dobrego i do widzenia. Kawałek jeszcze zagraj, Sylwino, idzie.